wiecznie mieni śmiech. Ale foukat sám sobě do pachy, to se nesluší.

gra, chce zepnąć trzeba wejdra. Komu jest to wszystko, kto jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlcom spíší, ty najmou dá. Jo, ho, ho. Ahoj!